0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Die nächsten zwei Stunden werden auf Polnisch moderiert. Also, wenn Sie polnische Sprache sprechen, lernen, wenn Sie polnische Musik gerne zuhören, dann bleiben Sie bitte die nächsten zwei Stunden mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19, słuchają Państwo Radia Darmstadt na 103,4 MHz albo na www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, a dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska. A zaczniemy dzisiaj muzycznie dość wyjątkowo, tak jak mam nadzieję, że cała ta audycja będzie muzycznie wyjątkowa, bo od utworu Zagraj, Rzemi, Zagraj z albumu Ojdadana Grzegorza Ciechowa, czy Grzegorza Ciechowskiego, a zaraz potem Janusz Prusinowski i Zalas, chłopcy. Później z kolei cała feria inspiracji ludowych, tradycyjnych i nie tylko. Pojawią się też nowości i zespoły, których być może Państwo jeszcze nie słyszeli albo słyszeli strasznie dawno, a pojawiły się znowu. Zapraszam do słuchania tych dwóch godzin wypełnionych polską muzyką.

To był zespół pieśni i tańca Podlasie, a zaraz po nim zespół wokalny Rondo i zespół Wowakin, który ostatnio staje się coraz bardziej znany, między innymi dzięki ich fantastycznemu udziałowi w tworzeniu muzyki do znanego Netflixowego serialu opowiadającego w humorystyczny sposób o realiach Polski sarmackiej, Polski XVII wieku, 1670. No cóż można powiedzieć, z przyjemnością Wowakinu się słucha.

A skoro i fragment z Mickiewicza się u Wowa Kinu pojawił, to tutaj następujący utwór, tekst napisany przez Adama Mickiewicza, ale wykonanie Sanach. Utwór pod tytułem Do w Sztambuch.

ostatni utwór, jaki usłyszeliśmy, był to znany, myślę, ale w wykonaniu Patryka Pietrzaka tutaj, utwór pod tytułem Maryś, a przed nami z kolei utwór zespołu Łubudubu pod tytułem A jeszcze wczoraj. Muzyka zespołu Łubudubu, słowa Piotr Grygiel, a próby i nagrania odbywają się w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Podkarpacie, pozdrawiamy. Łubudubu. Pierwszy raz chyba na naszej antenie.

0: A teraz przed nami Dimon i Nosowska. W utworze pod tytułem Chodziliśmy nocami.
1: Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać.

rytmie orgazmów i twoich spazmów. Za rodaków mi wstyd od dziecka, za hipokrytów w czarnych kieckach.

No i przed nami bielizna. Temat energetyki jest na czasie, więc akustyczne wykonanie utworu Mały Kwiat, Żelazny Ptak. Może ktoś pamięta z telewizji.

go stąd. Kręci korbą, używając tłustych rąk. Filozofię na wiele lat skrywa dla mnie w wątłych płatkach mały kwiat.

I na sam koniec tej godziny niesamowite zjawisko, akustyczne wykonanie Wiosny, organka. Zapraszam do wysłuchania.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend. Es ist 20 Uhr hier in Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki, die internationale Redaktion begrüßt Sie und die polnische Gruppe in der internationalen Redaktion begrüßt Sie auch herzlich. Die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, was heißt die Darmstädter Welle, und wird auf Polnisch moderiert. Herzlich willkommen.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Dobry wieczór, minęła pierwsza godzina naszej polskojęzycznej audycji Darmstadtska Fala, minęła godzina 22, a przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, kłaniam się w pas, pozdrawia cała redakcja międzynarodowa i polska grupa dziennikarzy w tej właśnie redakcji. Cieszymy się, że jesteście z nami, szczególnie, że mamy ponad 20 godzin w miesiącu polskojęzycznych audycji, a są to wszystkie piątki od godziny 19 do godziny 21 i wszystkie soboty od godziny 15 do godziny 17, jak również czwarty czwartek miesiąca od godziny 21 do godziny 23 i druga środa miesiąca od godziny 21 do godziny 23. Serdecznie zapraszamy. I już teraz polecam Waszej uwadze, drodzy słuchacze i słuchaczki, jutrzejszą audycję pod tytułem Magazyn Kulturalny Bigos w Radiu Darmstadt od godziny 15 do godziny 17, jak co sobotę, w wykonaniu niezastąpionego redaktora Elika Plichty.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.

przed chwilą usłyszeliśmy Wilki idą z repertuaru Lady Punk, ale też Marsz Wilków TSA oraz najnowszy z tych zespołów, najmłodszy, Mülk, przedstawił swój utwór pod tytułem Wilk, jeden ze swoich singli. A ja mam dla Państwa garść zapowiedzi i polecajek berlińskich. Jak donosi Deutsches Polinstitut, niemiecki Instytut Spraw Polskich z siedzibą w Darmstadt, Berlin w drugiej połowie sierpnia będzie miejscem, w którym wydarzy się przyjaznych, kulturalnie nastawionym słuchaczom wydarzeń. Wczoraj obserwować mogliśmy w naszym regionie świata częściowe zaćmienie słońca, którego kulminacja przypadła na po godzinie 20. Kto miał czas zaopatrzyć się w odpowiednie pomoce do oglądania tego zjawiska, na pewno nie zapomni go przez dłuższy czas. I tegoż samego dnia Warszawa i Berlin świętowały 35. rocznicę podpisania porozumienia o przyjaźni i współpracy. Jubileusz rozpoczął się koncertem utworów Chopina i Bacha w Kolane ten Hof przy Alte Nationalga w Berlinie. Występ pianisty Cedric Japeschi, nawiązujący do tradycji koncertów chopinowskich w warszawskich łazienkach, zgromadził berlińską publiczność w wyjątkowej scenerii Museen. To było wczoraj, ale przed nami 16 sierpnia, w najbliższą niedzielę, zagrają Suzanne Chambellan, Artem Jasiński i Eleni Pulo w programie Chopin, Bartok, Poulenc, Piazzolla, Janacek. A na końcu set DJ-ski i to wszystko pod gołym niebem, pod Eierhäuschen im Spreepark, Kienwerder Allee w Berlinie. Kod pocztowy 12437, 16 o 16, łatwo będzie zapamiętać. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Między Berlinem a Warszawą, 35 lat sąsiedztwa. 20 sierpnia z kolei w Gärten der Welt przy Eisenacher Straße 99 w Berlinie, kod pocztowy 12685, odbędzie się pokaz filmu niemego z muzyką na żywo. Film pod tytułem Ludzie bez jutra z 1921 roku w reżyserii Aleksandra Herca. Wydarzenie odbywa się w ramach tegoż samego projektu, a odbędzie się o godzinie 21. Dodatkowo posiadacze biletu mają możliwość dostania się do ogrodów świata i przed rozpoczęciem wprowadzenia do filmu odbyć spacer. Następnie 26 sierpnia przy Holzmarkt 25, Holzmarkt Strasse 25 w Berlinie 10243, kod pocztowy. Ponownie film Aleksandra Herca, tym razem z 1917 roku, pod tytułem Bestia, również z muzyką na żywo. Film wyświetlony będzie o godzinie 20. 30 sierpnia, dialog epok, Simon Lux i Fryderyk Chopin w Ogrodzie Różanym, w pawilonie muzycznym w Rosengarten, przy Bürgerpark, Pankow, Wilhelm Kurstrasse 9, 13187 w Berlinie. A zagrają Katarzyna Wasiak i Wegry zaśpiewa. W programie oczywiście Fryderyk Chopin i Simon Lux. Wydarzenie odbywa się również w ramach projektu Między Berlinem a Warszawą, 35 lat sąsiedztwa. Z kolei 31 sierpnia o godzinie 19 w kościele Świętego Krzyża przy ulicy Zossener Straße 65 w Berlinie, kod pocztowy 10961, odbędzie się koncert pod tytułem Nigdy więcej wojny. Koncert upamiętniający wydarzenia z 1 września 1939 roku. Na organach zagra Maciej Zakrzewski, wystąpi również Orkiestra Kameralna Progres, Andrzej Wojciechowski, Jan Szczypiorski, Patryk Pużucki i Jakub Grzelachowski. Kto więc w tych dniach odwiedzać będzie Berlin lub w Berlinie mieszka, to na pewno na brak wydarzeń kulturalnych nie może narzekać. A osoby zainteresowane takimi wydarzeniami zachęcam do sprawdzania regularnego strony niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, na której w podstronie Terminy znaleźć można tych wydarzeń całkiem sporo. A przed nami polski satelita z księgi emigrantów i inne kompozycje.

trzymana sama. Ja i lot. I tylko to w głowie. Tylko to. A usta niemo okrzyczały. Wyżej. Wyżej jeszcze. Odfruniesz albo runiesz. Leć, aż cię tu nie będzie. Nigdzie nawet.

ja się tak bałam, że ktoś mnie tam znajdzie i że nie pozna mnie takiej i że pozna wreszcie. I że zobaczy, ile tu mieszczę.

się sama sobie znalazłam. W niepokoju, w pragnieniu, w złości, w krzyku, w płaczu, w radości. Pod ziemią i na niebie.

taką piękną się ujrzałam. Całą w taknie. Nie tak. Tak bosko na opak. I cała błyszczałam. Wrzeszczałam. Płonęłam. Płakałam. Latałam. Śmiałam się, śmiałam. Biegałam.